Zale mle henyi mana an die gachilo shi henyi ngu. Henyi titi togwa, ni shi le hoso, ni nu le hoso, gachi shi wu begu manda, galini, ni shwa shi wu gu, dola kunga. Tengu be, ni nu le hoso, ti wa nye ma wachi be, nu ti chu nye wati chu loyi gita, ni shwa so ti chu mana, ni shwa shi laku, mie bi za chi, cha laku. Amunye, lian ren su henyi guha lu, ni ma za, wa ni ma shwa nye la, be ma, nanakale.